potujmo? Toda kam, vprašam. Domov. Toda kje je to, vprašam. Notri, je rekel glas.